0: na twarzach chęć radosnej twórczości. Nie garbić się. Konsolidacja polityczna. No tak, tak spróbujemy jeszcze raz i będzie dobrze. Na twarzach chęć radosnej twórczości. Nie garbić się. Konsolidacja polityczna. No tak, tak spróbujemy jeszcze raz. Troszkę więcej entuzjazmu i będzie zupełnie przepisowo.
1: Początek.
2: Get out, fight, trouble in the streets. Watch out.